Sanga dunze gabe, anga duke mas kenga dunle, inga duka masunge makacha, inga duka muteke malakanjo je makadun don, inga kacha te don banka ten se ka huka ta janga, unke ba sagande, unke ba sangola, sunge malakacho ke mai ka tanza ginga latwa, inga dujo, unke dala kwa tanzo, e maha dekaka, inda wa.